kita jum tata jum tata kita tata jum tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata